tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartu.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

kół.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

naprawdę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubię w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smy-

chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie, zespół MOA. A drugi utwór nosi tytuł Sunglade i jest to właściwie pierwszy utwór, który udało nam się stworzyć, więc tak jakby od niego wszystko się zaczęło. Sunglade.

Mam nadzieję, że ciągle jesteście z nami. Przed nami utwór o tytule Winter. Zima co prawda już nas powoli opuszcza, ale jeszcze parę dni nam zostało. W sumie pogoda za oknem ciągle jest zimowa. Więc przed nami Winter.

To był utwór Winter, a przed nami utwór bardzo osobliwy, osobisty, osobliwy, pod tytułem Joe. Jest to utwór o tym, żeby nie zapominać rzeczy ważnych, takich, które mają wpływ na nasze życie i żebyśmy pamiętali o nich i o ludziach, pamiętali o ludziach, którzy są dla nas ważni. Utwór o tym, żeby nie zapominać Joe.

To było o niezapominaniu. A teraz się będziemy z Państwem powoli żegnać. Chociaż mam jeszcze na koniec jedną niespodziankę. Myślę, że nawet moi koledzy z zespołu będą zaskoczeni tą niespodzianką, ale teraz przed nami utwór taki.

0: A, dziękujemy bardzo. Zespół Moa grał dla państwa. O, coś tutaj, nie wiem, my koledzy wam... z reżyserki coś tu krzyczą na bis, coś na
1: my
0: bis,
1: wam
0: tak?
1: Serdecznie dziękujemy, ale bis by się przydał. Bis by się przydał jak najbardziej.
2: To jeden.
0: No, prawdę mówiąc,
1: bis, to... bis.
2: Czas antenowy się nie kończy.
0: Prawdę mówiąc, chciałbym się... chcielibyśmy się z państwem pożegnać.
1: Piosenką.
0: Utworem, ponieważ jeden z utworów, które zagraliśmy, doczekał się polskiego tekstu. I prawdę mówiąc, bardzo chciałam ten polski tekst dzisiaj państwu przedstawić i właśnie ten utwór, a dokładniej Sunny Glade w polskim tłumaczeniu Ile udźwignie niebo dla państwa teraz.

Pa krew, rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucinie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tykułek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fans

5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

0: Yeah. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Lecz nagle imię gwałtownie Gioconda, lecz w oknie pustka mroczna cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk pod cień, tam gdzie bazylika.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

I'm gonna go to the bathroom.

0: Dobra, witamy was w strefie autonomicznej. Hej. Po raz kolejny i zarazem po raz chyba ostatni w tym roku. Dzisiaj nie mamy żadnego konkretnego tematu. Będzie trochę... Tak, będzie freestyle, trochę freestyle'owej muzyki. Znaczy, ja ją wybierałem, więc nie wiem, czy się wam spodoba. Także, no nie wiem, Rafał pewnie wolał coś innego, ale nie chciało mu się aż poszukać żadnej muzyki, więc...
1: Parę razy się już o tym.
0: No dobra, a więc no, dzisiaj może trochę podsumujemy to, o czym... Znaczy ogólnie tą audycję i ja, znaczy ja myślę, że trochę wprowadzę dekadenckiego klimatu, bo ogólnie taki dekadenckiego, chujnia z grzybnią, jednym słowem. Dobra, to włączymy sobie, szczerze mówiąc nie wiem co to jest, ale jest bardzo fajne. Zapraszam do słuchania.

0: Dobra, wracamy przed naszymi wywodami o, z Wielkim Dołem.
1: Na streamu do Polski.
0: Tak. W ogóle, no, tak jak zawsze, na koniec wieku tak było, na koniec roku też tak jest. No, ale generalnie mam jeszcze parę takich wiadomości dla was z kraju, ze świata.
1: Ja też mam wakacyjną jedną wiadomość, to przeczytaj najpierw swoją.
0: No, znaczy chciałem powiedzieć wam, może część was słyszała o tym z plakatów, z mediów, bądź może była, a chodzi mianowicie o przejazd rowerowy, który się odbył w Gdańsku w niedzielę o 11.30, ruszył spod Krystala do Gdańska Głównego, następnie było wielkie zdjęcie rodzinne rowerzystów. No i całej imprezie przygrywał zespół Samba Picante z Sopotu, tak, czyli taki zespół grający sambę uliczną. Było bardzo miło i wesoło, kolorowo i ciepło i było bardzo dużo rowerzystów. No, ktoś tam szacował, że około 2000, no nie wiem, możliwe.
1: Było na rok teraz więcej.
0: Tak, podobno rok temu było 1500, dzisiaj 2000. No, znaczy generalnie o co chodzi w tej całej imprezie? Chodzi o promowanie transportu rowerowego, promowanie roweru jako transportu publicznego, jako walkę jakby z dyskryminacją tego transportu i pokazanie, że jest dużo rowerzystów i no, był tam zaproszony prezydent Gdańska Adamowicz i miał odpowiadać na pytania rowerzystów i postulaty rowerzystów. No, oczywiście powiedział, że wszystkie spełni. Były takie cztery główne dotyczące tam, no zresztą nie będę wnikał, dosyć skomplikowane kwestie, nie tylko tego, czy budować ścieżki, czy nie, tylko między innymi sprawy dotyczące tego,

0: właśnie, właśnie, dzięki Unii. Czy nie taka Unia z grzybnią?
1: Pożyteczna bardzo.
0: No, także tak, to była taka jedna z dla mnie z najciekawszych wiadomości do przekazania. Jest jeszcze parę innych, ale chyba...
1: No, podobno jeszcze pozostając przy rowerach, to można wozić już rowery środkami komunikacji miejskiej.
0: A no właśnie, właśnie.
1: To jest bardzo fajne.
0: To jest bardzo fajne, bo wcześniej kosztował bilet chyba 2,80 albo 2,60.
1: Ale na kolejkę, czyli
0: tak, tak, na kolejkę.
1: Na autobusu w ogóle chyba nie można było wsiadać z rowerem, z tego co się orientuję.
0: Czy można? Podobno można. Tak? Podobno można i to też właśnie dzięki tam Ole i naciskom.
1: O to mi chodzi, że teraz można, ale że wcześniej w ogóle nie można było, nawet jak się miało bilet, w ogóle nie można było wsiadać z rowerem do autobusu, tak mi się wydaje.
0: Znaczy wiem, że teraz można, nie wiem jak było kiedyś, ale teraz można. Na SKM-kę chyba się kupuje bilet, ale na ZKM-kę się kupuje bilet, na SKM-kę od 6 czerwca, czyli właśnie od tego dnia przyjazdu do 30 września rowerem można jeździć w którym mieście za darmo, hurra. No, teraz coś chciałeś, Rafał, powiedzieć.
1: Ja chciałem przeczytać, co się w Meksyku dzieje, jak się bawi policja w Meksyku. To jest relacja z przesłuchania. Jorge Octavio Castilla, tam tak, ten, długie ma nazwisko. Okupuje część uniwersytetu w mieście Meksyka, okupował obecnie jest więźniem w Puerto Grande. Po szczycie Unii Europejskiej.
0: Generalnie to chyba nikt nic nie mówi o nas.
1: Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
0: Znaczy to jest Unia Europejska, no właśnie, to jest jakiś tam wspólny...
1: Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaibów.
0: Jakieś tam stworzenie wspólnej Unii Celnej, coś takiego.
1: Strefy wolnego handlu. Doszło do wielu właśnie demonstracji, protestów. Policja zatrzymała około 100 osób. Jest relacja z przesłuchaniem jednego z zatrzymanych. Powiedzieli mi, włożyli mi na głowę plastikową torbę i zaczęli bić po brzuchu pałkami owiniętymi gąbką, by nie pozostawiały śladów. Kiedy się zginałem z bólu i próbowałem łapać powietrze, w usta blokował mi je plastik na twarzy. Wiele razy mi powtarzali, że mnie zgwałcą i się nie podpiszę. I kiedy odmówiłem podpisu, ściągnęli mi spodnie i wiele z nich otworzyło swoje rozporki. Następnie mnie podnosili i dawali elektrowstrząsy w genitalia. To były najgorsze momenty tortur. Kiedy sytuacja uspokajała się, bili mnie pięściami po głowie i kopali po nogach. Prosiłem, żeby nie bili mnie po głowie, bo w zeszłym roku napadli mnie w mieście Meksyk i przebywałem 2 miesiące w śpiączce wskutek odniesionych obrażeń głowy. Nie zwracali w ogóle na to uwagi i bili mnie z jeszcze większą ochotą. Nie pozwalali mi spać. Sędzia tylko powtarzał, że już to słyszał i nie chciał obejrzeć ran na ciele. Także tak wygląda mniej więcej sytuacja tam.
0: Czyli tortury są wszędzie. No, nie tylko w Iraku.
1: No. Ja tak chciałem po prostu ciekawostkę zapodać, jak coś.
0: Taki, no, bo miało być dekadencko, dołująco.
1: Niektórzy nie mają wakacji, niestety.
0: No, niektórzy właśnie będą pracować, niektórzy kończą studia i nie wiedzą, co ze swoją stronnym życiem dalej zrobić.
1: Italia te poddają elektrostrzelce.
0: No, to nie jest śmieszne. Ale właśnie, kurde, a propos tego, co tutaj przeczytałeś, dla mnie takim ciekawym zjawiskiem od ostatnich dni i takim... naocznym przykładem manipulacji propagandy medialnej, która jest wszechobecna, jeśli chodzi praktycznie o wszystkie główne wiadomości, informacje i rzeczy, które dzieją się wokół nas i jakby reprezentują jedną oficjalną linię, to nie wiem jak to było w innych krajach, ale w Polsce oczywiście po aferze w Iraku i torturowaniu więźniów przez amerykańskich żołnierzy i może prawdopodobnie też przez polskich, choć to nie zostało udowodnione, co wiadomo było, że rozkazy poszły z samej góry, no i jest to jakby no ciekawe zjawisko jest, skoro mieliśmy tam nieść demokrację i wolność, a zarazem robimy takie skurwysyństwa straszne. I generalnie nagle jakby media i w ogóle cała oficjalna linia wystosowała taką taktykę, czyli, która się chyba jakoś tak nazywa, miała jakąś taką fachową nazwę, jak chyba coś takiego, że złodziej krzyczy łap złodzieja, że po prostu i wtedy się goni kogoś innego. I tak właśnie było z tymi torturami i odwróceniem uwagi od sprawy w Iraku, gdzie nagle zostały pokazane filmy z 2000 roku, tego co się działo w Czeczenii. I no jest to ewidentne odwrócenie uwagi od problemu, a generalnie wszyscy mieli gdzieś Czeczenię i tam to, co się tam działo. No nawet zważając na to, że film, który jest pokazany z 2000 roku i generalnie wszyscy wiedzieli, że tam się dzieją straszliwe rzeczy i jest mordowanie pacyfikacji.

0: kowanie wiosek. Nikt się tym nie przyjmował. Nagle, gdy wyszła afera w Iraku i tam w tych kilku więzieniach, czy w jednym, to wtedy wystosowano taką triadę przeróżnych kluczków i sztuczek. Zresztą to zawsze stosowane chyba od wielu, wielu wieków. Znaczy może nie wieków, od dziesiątków lat, odkąd istnieje telewizja, bo jest to chyba najłatwiejsze medium do sterowania. Kiedyś właśnie jeszcze, jeśli mogę tutaj dodać, no właśnie na dowód tego, że to są takie odwieczne metody i nie wiem, może ktoś kiedyś się znowu dostrzeże, to żeby się nie dozłapać na to.
1: Ostrzegamy
0: właśnie. Nie, bo kiedyś było też tak jak w wojnie w Wietnamie, była podobna sytuacja. Wietnamczycy odezwali się do Amerykanów z prośbą o ujawnienie tych grobów masowych, które właśnie tak jak w filmach, że tam po prostu wykopują dół i sypują tam żołnierzy do środka wietnamskich. I oni się, Wietnamczycy zgłosili się po prostu z prośbą o ujawnienie tych grobów i jakby zrobiła się wielka afera wokół tego. To Amerykanie zrobili taką taktyczną akcję pisania listów przez dzieci ze szkół o uwolnienie tam kilku czy kilkunastu żołnierzy, którzy jeszcze przebywali w więzieniach wietnamskich. I dzieci pisały listy i była też wielka afera i też bardzo piękne odwrócenie uwagi. No ale to tak właśnie jest.
1: Podobało się nam co odpowiedział, jak go później przepytywali właśnie a propos tego więzienia w Iraku. W jaki sposób on napisywał? To nie były tortury, tylko jak to było, znęcanie chyba, czy coś takiego. Natomiast w ogóle to, że więźniom nie dawano spać tam przez długi czas, to się nazywa zarządzanie snem. To w ogóle Ramsford taką nazwę wymyślił. Niezła nowa mowa. Czy na przykład to, że tam stawiali ich na stołku i mówili, że jak spadnie z tego, to go prąd porazi, jak spadnie na ziemię. To się nazywa zmuszanie do przebywania w stresujących pozycjach, to coś takiego.
0: No właśnie tutaj mam kolejną informację a propos tego, co mówisz, że w Stanach weszło nowe prawo, które mówi o tym, że siła wyższa, czyli jak oni to nazywają, gdzie to było takie konkretne określenie, potrzeba publiczna, czy coś takiego. Dobro publiczne, właśnie, dobro publiczne, że można torturować więźniów i jeżeli idzie to od samej góry, no to jakby nie można sądzić osoby, które to robiły.
1: Czyli podobno ujawnienie afery w tym więzieniu w Iraku na coś się przydało, nie?
0: No.
1: Mieli prawo, że można to robić i tak.
0: No właśnie, no ale to tak właśnie wygląda. A podobno Bush nawet o tym nic nie wie.
1: Jest gumą pewnie.
0: No bo to są, wiesz, to już jednak jest prawda, trzeba trochę wniknąć to, poczytać i w ogóle skumać niuansiki.
1: No to taka jeszcze inna znana sprawa, a to czytałem o tym w Obywatelu chyba. Jak miał wejść układ NAFTA w życie, to jakiś republikański właśnie poseł, czy tam jak on się nazywa po ich niemu, członek parlamentu, wyznaczył nagrodę iluś tam tysięcy dolarów dla posła, który w całości przeczytał licząc sobie 2000 z traktatu i powiedział, że da mu tam pieniądze, jeżeli on odpowie na trzy proste pytania. No i właśnie nikt się nie zgłosił. Nie?
0: Znaczy, ja słyszałem podobną akcję dotyczącą tego traktatu, czy statutu, nie wiem jak to nazwać, WTO, czyli tego...
1: Może o to chodziło.
0: No, możliwe o to. Ja właśnie czytałem, że to było tak, że jeden gościu się właśnie zgłosił, ale w trakcie czytania zrezygnował, bo stwierdził, że nic nie kuma. Że nie uda mu się. Dobra, to może włączymy muzykę jakąś. To kiedyś włączaliśmy Mikey Hart, Planet Drum, czyli przenieśmy się w świat języka Suahili i afrykańskich rytmów. Numer 11. Także rozgłoście się.
1: Tytułów nie mam, bo przegrywamy.
0: No, wszystko pirackie jest.
1: Sami siebie demaskują.

0: Tak, to była niekończąca się piosenka. Coś się zacięło i się włączało.
1: Wszystko przez te żywiaste.
0: No właśnie, jakby było oryginalne, to wszystko było pięknie. No, znaczy w 56 sekundzie coś tam się ten i wracało do początku, ale było fajne. No, także już tam wszyscy pewnie odlecieli. No, także wracamy i o czym teraz porozmawiamy?
1: Planach
0: na wakacje. No, można o planach. Znaczy ja to tam w sumie nie mam wiele do powiedzenia na ten temat.
1: Nie zamierzasz poświęcić się walce z systemem w trakcie wakacji?
0: Ja, no o tym może, ale myślałem, że chciałeś spotkać jakieś podróże wakacyjne, czy coś no w tym stylu.
1: Ja jadę do Portugalii, chcę jechać.
0: Pokiego grzyba. Tam podobno gorąco.
1: No, w zeszłym roku byłem w Hiszpanii. Akurat jak była ta fala największych upałów, to byliśmy na południu Francji i stamtąd do Hiszpanii się przebijaliśmy, straszne to było. No ale cóż, tylko wtedy są wakacje, nie? Jak jest tak gorący, to jest czas, żeby tam, jest wolny czas, żeby pojechać tam.
0: No, także pewnie wielu z was jedzie do Londynu. Nie polecamy tego rozwiązania.
1: Bo my jedziemy,
0: no, będziecie konkurencję nam robić. Znaczy, mam teraz stały kontakt ze znajomym, który pracuje w Londynie i mówi, że już dużo właśnie Polaków wraca, tych takich, którzy przyjechali po 1 maja i że nie znalazło pracy, że nie znaleźli pracy i wracają. Ale czy generalnie to są chyba osoby, nie ujmując oczywiście, które nie znają języka i po prostu myślały, że praca leży na ulicy i nie trzeba się o nią postarać, czyli co się wiąże z tym, że trzeba znać trochę język, chociaż minimalnie. No i wracają. Pewnie fala teraz właśnie studentów, tabuny studentów. Po wakacjach pojadą absolwenci, czyli my.
1: Także. Wakacje tam jest dobre, beznadziejnie ze znalezieniem pracy przecież. A w ogóle tak sobie myślałem, że moglibyśmy zrobić audycję, a może też teraz o tym możemy porozmawiać, bo robiliśmy audycję o Unii Europejskiej, gdzie narzekaliśmy na tę Unię dosyć mocno, a teraz w końcu weszliśmy do Unii i możemy sobie stwierdzić, jak gdyby co się okazało prawdą z tego, co mówiliśmy, a co nie. Bo na przykład nie chwaląc się to o tym, że pracy nie będzie, to już mówiliśmy przecież pół roku temu właściwie, że te kraje wprowadzają, większość krajów wprowadza okresy przejściowe póki co. I się okazało, że faktycznie teraz jest tylko w Irlandii i w Wielkiej Brytanii praca, a reszta rynków pracy jest zamkniętych dla Polaków.
0: No i chyba szybko nie będzie otwartych.
1: No, a poza tym tak samo zresztą z cenami, to też wyborcze czy polityka obiecywały, że ceny są tam regulowane przez lokalne gry, tam coś tam rynkowe, ale że generalnie to wcale nie podrożeje i ceny tyle rzeczy mogą lepiej dostanieć, czy nieznacznie podrożeją. No a co, jesteśmy od miesiąca w Unii, już podrożył cukier, wołowina, pszenica.
0: Przecież tak nie już mięso.
1: Myślę o tych,
0: którzy
1: jedzą.
0: Martwisz się mięsożerców, tak?
1: Nie, cukier to jest rzecz, która jest też...
0: Nie, no podstawowa. No i prawdopodobnie za tym pójdzie, nie wiem, słodycze, ciasta, jakieś tam pierdoły.
1: Pszenica na przykład.
0: No.
1: Nabiał ma podrożeć, tak samo też.
0: Fajki, kurde. Podobno dychy mają kosztować, no nie wiem, trzeba będzie...
1: Stopniowo.
0: No tak, nie wiadomo, że nic na raz, ale już powoli drożeją. No, ale na przykład nie sprawdziło się to, co mówiliśmy o tym układzie z Schengen, który wejdzie z 2006, mówiliśmy, a jednak wszedł od razu, czyli można wjechać na zachód.
1: To nie wiem, czy dołączyliśmy automatycznie do strefy Schengen.
0: Znaczy, ale no, głównym atutem tego jest to, że właśnie można wjeżdżać bez paszportu, czyli to jakby działa.
1: Nie,
0: czasami kłamiemy albo oszukujemy specjalnie się tej plugawą propagandę.
1: Chcemy was nauczyć, żebyście krytycznie myśleli po prostu zawsze.
0: No, ale co tam się jeszcze nie sprawdziło? Albo sprawdziło o Unii? No właśnie nie pamiętam.
1: O biurokracji. Biurokracja wcale nie... To też był ciekawy artykuł na ten temat, że żadnego tam obcięcia biurokracji nie będzie przez Unię, tylko właśnie jeszcze ma być zwiększana ta biurokracja, bo tam jak wejdziemy do Unii.
0: No, na pewno. Ale generalnie się właśnie tego najbardziej boję, bo nie dość, że będzie biurokracja w stylu unijnym, to jeszcze z takim rozpierdzielem w stylu polskim, czyli kurde, wiesz, czyli to będzie już totalnie, kurde, miszmasz. A co rolnicy mieli dostać kasę, coś bardzo sami nie wiedzą, jak to zrobić.
1: Właśnie jakoś tak się nie wnikałem, czemu tak się dzieje, ale faktycznie jest tak, że nie wypełniają polityki miejskiej po
0: No, wczoraj widziałem w dzienniku wypowiedź jednego rolnika, który powiedział, że on ma swoją godność, a od nich kasy nie będzie brał. Także Polak, polski chłop, to potęga.
1: Zdrowy trzon naszego narodu.
0: Tak, moralnie, kurde, z kręgosłupem moralnym. Nie, ale to ja nie, generalnie też tam nie wnikam w to rolnictwo, bo też się tak bardzo nie orientuję na tym. Ale chyba straszne problemy są i te pewnie te instytucje to za bardzo też nie wiedzą, jak to wypełniać i ci rolnicy w ogóle to zostali pewnie zostawieni sami sobie.
1: Chociaż... Też się okaże z czasem, jak będzie właśnie z tą korupcją, bo się tam były jakieś argumenty, że właśnie urzędnicy unijni czy Unia porządek zaprowadzi, nie? Że ukróci korupcję i ten nepotyzm.
0: W tym kraju to chyba ciężko będzie.
1: Właśnie, ale nie wiem, czy w ogóle wola taka ze strony Unii, bo ja nie wiem, czy oni się tym zajmują tak naprawdę.
0: Nie, myślę, że to wynika z jakichś cech narodowych bardziej niż, nie wiem, jakichś kurde odgórnych rozwiązań.
1: Z cech narodowych, ale może być jakiś przepis unijny, który powiedzmy będzie się starał to regulować. Mi chodzi o to, że może oni w ogóle nie wtrącają, nie wnikają w takie sprawy.
0: Ja tam nie wiem, ale co, nie wydaje mi się, żeby w Unii nie było korupcji. Przecież jakie były afery z tym, jak on miał Prodi. No nie. Nie, to nie było w związku z Unią, ale przewodniczący chyba Rady, czy czegoś takiego? Bo jak tam jest Rada?
1: Europejska?
0: Nie, to co innego.
1: Nie wiem, o co chodzi, jesteśmy przeciw.
0: No, ale generalnie tam przecież były straszliwe... on był przewodniczącym parlamentu właśnie. On był przewodniczącym parlamentu chyba i zrobił niezły przekręt. Na miliardy, no.
1: Musicie nawierzyć na słowo. No. Totalny przekręt.
0: To jest... To wiesz, Rywin to pikuś, nie? Także ten, no właśnie, dobra, to włączymy jakąś muzykę. W ogóle dzisiaj naprawdę freestylujemy. Mam nadzieję, że się nie znudziliście za bardzo. No właśnie, może... włączmy Fela Kuti, to jest taki... Nie wiem, jak to nazwać, się nie znam za bardzo na ocenianiu gatunków, ale coś taki jazz afrykański, coś takiego. No taki z elementami afrykańskimi, taki jazzujący klimat. Bardzo fajny, a ostatnio słyszeliśmy opowieść od znajomego, który mówił, że właśnie Fela Kuti chyba, to jest jego imię, nazwisko. Że zarażał strasznie dużo kobiet AIDS-em. Pamiętasz to?
1: Tak, pamiętam.
0: To właśnie on. Ale nie wiem, czy to prawda. Podobno.
1: W opowieści on traktował to jako karę boską, znaczy, że on był takim aniołem śmierci, bo właśnie zarażał tego
0: boską. A sam wyzdrowił.
1: Ale
0: dobra, no to jedziemy.

0: Tak, to była kolejna niekończąca się opowieść w stylu Fela Kuti. No, ja tu mam dla was... A, właśnie, mieliśmy...
1: Pozdrowić.
0: Witamy nowego słuchacza.
1: Który się dołączył właśnie.
0: Także...
1: Serdecznie witamy, widzimy cię.
0: Nie masz co się oglądać, nie zauważysz tej kamery. Dobra, i tutaj mamy dla was cytat naszego... On już jest premierem, czy jeszcze nie? Ja już się zgubiłem. Naszego najbardziej wluzowanego premiera, który jest premierem, bądź chciałby być premierem w historii III Rzeczpospolitej Polskiej. Tu mamy jego cytat z Rzeczpospolitej właśnie, czyli Marek Belka, o nim mowa. Przynosimy do Unii głód sukcesu, obietnicę dynamizmu i gotowość, by pracować ciężej, dłużej i za mniejsze pieniądze. Także gratuluję pomysłowości.
1: Dla wszystkich Polaków, którzy do Londynu wyjeżdżają.
0: Tak. No. Także tak to jest. To o czym teraz porozmawiałem, może dalej tych wakacjach, bo to w sumie taki wdzięczny temat.
1: No, ten jeden słuchacz, tego pozdrowiliśmy, chyba się...
0: Przestraszył.
1: Sześciu słuchaczy.
0: Trudno. Może innym razem. A właśnie, chciałem wam tylko tutaj powiedzieć jeszcze o stronie internetowej, bardzo ciekawie, dotyczącej nowej kampanii dziejącej się u nas w kraju. Mianowicie chodzi o społecznych protestach wobec instalowania się w naszym kraju firmy Schmilfield Animex, znaczy to jest chyba polski jakby odpowiednik Animex i wielkiej korporacji Schmilfield, która właśnie instaluje się w naszym kraju i zaczyna sprzedawać, wiem, że w koło Gołdapi jest jedna ich jakby taka firma, znaczy firma, wielka farma, przepraszam. I oni produkują, znaczy głównie to są świnie. Hodują świnie, produkują świnie po prostu. Znaczy, to można się z tego śmiać, ale generalnie coś w tym jest, że oni produkują po prostu te świnie. Są to wielkie plantacje, tutaj grzebałem w tej stronie i znalazłem właśnie ich zdjęcia ich i tam innych farm ze Stanów Zjednoczonych, które na przykład były stłoczone w jednym miejscu w takich hangarach 10 tysięcy krów albo 10 tysięcy świn, jakiś tam Utah czy gdzieś tam daleko na końcu świata. No i generalnie oni tutaj, znaczy to jakiś jest ruch społeczny, coś tam kilku organizacji, Zieloni Polska, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Obrony Polskiej Wsi, Instytut Ochrony Zwierząt, Pomoc Ludziom i Zwierzętom, taka organizacja, Ogólne Polskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, Ekoland i tak dalej. No i można tutaj zobaczyć bardzo taki fajny, śmieszny filmik, animację dotyczącą tego, jak działa i funkcjonuje ta firma Schmilfield. Jest to strona mit po angielsku i rix, czyli Matrix, to jest takie nawiązanie do Matrixa, .com/polish i tak, to chyba starczy. No i tam jest ten filmik, który generalnie to nie będziemy opowiadać, bo tam no, niespodzianki, bardzo śmieszny, bardzo fajny. No mówiący właśnie o prawach zwierząt, o antybiotykach, o hodowli, sposobie hodowli i również coś, co może, jeżeli ktoś nie interesuje prawa zwierząt, czy tam, nie wiem, jakość produktów, to, że na przykład oni totalnie mogą... Było takie badanie prowadzone, że totalnie mogą wykończyć konkurencję w naszym kraju. Jeżeli na stałe się zainstalują, to wszyscy drobni przedsiębiorcy, którzy produkują tam, mają hodowlę świn u nas, totalnie zostaną wykoszeni. No i kolejne miejsca pracy zostaną stracone, kolejni bezrobotni. Jeszcze z ważnym aspektem to, że ta firma strasznie zanieczyszcza środowisko przez masową produkcję i masowe ogromne ilości zanieczyszczenia w postaci gówna świńskiego, tudzież tam innych chemikali, które powstają w wyniku działalności tej firmy. Generalnie w Stanach, w Kanadzie ona funkcjonuje i zrobiła straszliwe spustoszenie i tam kilkanaście procesów było toczonych przez społeczności lokalne, przez Amerykanów wobec tej firmy. A u nas w kraju na razie całe szczęście jakieś głosy się podnoszą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nie do końca się tu zainstalują. No ale zobaczymy. Także zapraszam na tą stronę www.demitrix.com facebook.com/polish. No, także to chciałem powiedzieć.
1: Muzykę?
0: No nie wiem, może muzykę. Możemy na przykład Transglobala, o. Tu ostatnio puszczaliśmy, ale puszczaliśmy początkowe kawałki, a teraz możemy włączyć. Tak. Siódemkę może.

0: No dobra, zostało w sumie 12 minut. Czas na jakieś podsumowanie.
1: Czas refleksji, podsumowania.
0: Tak, łza się wokół kręci. Czas kończyć i wyjeżdżać. No ale tak na poważnie to w sumie, nie wiem, w przyszłym roku to chyba nie, ale może za 2 lata. Ja bym z miłą chęcią chciał dalej prowadzić tę audycję. Nie wiem, ile was...
1: Ale coś nagramy w Londynie.
0: No.
1: Myślemy, też jest taka możliwość. Tam będzie można się nagrać, jak też będzie miał nagrywarkę.
0: No, znaczy generalnie jest to do zrobienia. Żyjemy w globalnej wiosce, także... Także...
1: Może reportaże z Londynu też posyłać.
0: Tak. Prosto z Londynu. Mariusz Max Kolong. No, generalnie w sumie dobrze się bawiliśmy. Trochę chyba doświadczeń nabraliśmy i trochę chyba... trochę na końcu chyba trochę lepiej brzmiały te audycje niż na początku, bo na początku były tragiczne. Teraz no nie są super, ale na pewno jest lepiej niż było. Także ci, którzy nas słuchają teraz, a nie słuchali kiedyś, to cieszcie się z tego faktu.
1: Parę wywiadów nam się udało też zrobić.
0: Jeden nie udało,
1: bo się nie nagrał, ale to też nowe doświadczenie zawsze jakieś, że trzeba wciskać guzik rec, jak się
0: tak. A to był gość z Poznania, także poważna sprawa. Znaczy nie, no całe szczęście nie przyjechał tutaj tylko na wywiad, ale...
1: Całe szczęście, że nie słuchał później naszej audycji, to się zdziwił, czemu nie ma wywiadu,
0: który
1: być.
0: Który udzielał przez pół godziny i tak się pocił, męczył, że...
1: Po godzinnym wykładzie jeszcze.
0: Tak. No, ale generalnie było w sumie miło i chyba nie aż tak strasznie, bo teraz widzimy, że słucha nas 6 osób. 6 komputerów, przepraszam, pewnie przy komputerze tak jak w latach 20, czy tam, wiesz, ktoś miał telewizor, całe osiedle siedziało. Także, no, generalnie mieliśmy taką ideę, żeby przekazywać wam informacje, które są naszym zdaniem marginalizowane. Ruchy społeczne, ludzie, poglądy, idee, które też są marginalizowane, które nie są tak wszechobecne w naszym kraju, a które po części my reprezentujemy i z którymi się utożsamiamy, zgadzamy i chcieliśmy je wam ujawnić. Pewnie niektóre były ujawnione, może niektórych się zetknęliście gdzieś tam w przeszłości, ale też była pewnie kwestia tego, jak one były przedstawiane. Także, no, miejmy nadzieję, że to nie była taka straszliwa jakaś tam
1: męka
0: i propaganda z naszej strony. Staraliśmy się, żeby to było jakieś takie zjadliwe i...
1: Ja myślę, że w ogóle tak jak co ja bym chciał robić jeszcze w przyszłości, to bardziej, żebyśmy wychodzili do ludzi i więcej wywiadów na przykład robili, żeby to było bardziej w formie takiej mniej gadanej, że my siedzimy i cały czas tutaj nawijamy. Albo nie robiliśmy tego, bo my dyktafonu nie mamy na przykład. Jest jeden, który można wypożyczyć, to zawsze trochę jest z tym
0: problemem.
1: Zachodu z tym jest.
0: Jeszcze to trzeba obrobić później i tak dalej. Znaczy no, w sumie parę wywiadów nam się udało zrobić.
1: No, ale na przykład sądy, żebyśmy robili...
0: No, tak, żeby to było bardziej dynamiczne i takie... ciekawsze. Tak, mamy marzenia. Każdy ma swoje marzenia, my też. No, ale generalnie jak ciebie nie było, to też mi się w sumie udało 2 wywiady zrobić, ale to byli w sumie po części znajomi, którzy tam gdzieś działali i zaprosiłem. Później też nam się udało, to zrobiłeś ty tam z maleństwem. Także no, w sumie nie było tak źle i też taką ideą było naszą, żeby prezentować jakieś działalności i ruchy i społeczne, jakieś takie obywatelskie, wolnościowe, autonomistyczne z Trójmiasta. Trochę właśnie nam się to udało, były jakieś tam Amnesty, Maitri
1: i... myślę, że reklamy powinniśmy większą uskuteczniać w naszej audycji.
0: No, to na pewno.
1: Tego w ogóle właściwie.
0: To na pewno.
1: Na miejscach dyskusyjnych rozreklamować, wlepki porobić i tak dalej. To jest też jakaś tam refleksja na przyszłość.
0: No, miejmy nadzieję, że kiedyś to radio może wyjdzie w eter. Wejdzie w eter. Bo jeszcze nie ma po co wychodzić, jak jeszcze nie weszło. Także no, to był w sumie super i no, co tu więcej da gadać?
1: Wszystko chyba. Łezka się kręci.
0: No, łezka się kręci. Znaczy nie, no generalnie w przyszłym roku dajemy sobie chyba spokój, ale może za 2 lata, jeżeli tutaj szef... Nie, ja tam nie zamierzam zostawać nigdzie. Straszna czaszka w ogóle. Tak, to jest drugie imperium. Jedno jest tam...
1: 51 stan i pierwszy stan.
0: No, znaczy no, generalnie to mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. No, że na was nie strasznie zanudziliśmy i generalnie już teraz zaczynamy nudzić, bo mówimy w kółko...
1: Trzeci raz mówisz,
0: no właśnie. No, że trzeci raz mówisz, że nie zanudzam. Pewnie nie zanudzam, no. Dobra, kurde, to włączamy muzykę i z wami się żegnamy.
1: Na razie, cześć.
0: To co, włączamy? Może włączmy tu z tej płytki, tej składanki hiszpańskiej. Bardzo gorące hiszpańskie rytmy. Numer 12.

Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

żart, to niemożliwe, to nie mogło się wydarzyć. Podspływa i kapie z pomarszczonej, suchej twarzy.

Był już tak jak zamień historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.